Biedronkę teraz kupicie brauczowe karę bez kości? Len 2,99 € za kilogram. Mandarinki len 1,19 € za kilogram. A szalatową uhorku len za 49 € pri kúpe dwóch kusów. A nawiec získajte aż 5 € z aplikacją Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Niskie ceny každý deň.